0: Ja, na, postet mich.
1: Srpski rozvoz. Povijesće. V studiju Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Kompjuterowe muzeje CETKOM w Wojerecach budzi od 1. septembra zaszczytne publikum zaurene. To jest założba muzeja czaraz dzieliwa. Od septembra poskiczuje najpierw raz jenoż wodzienia za skupiny na skazanku. Pozadk są finansjalne czerze muzeja. Miesto Wojerecy by wopsamknęło od klituszo swoją przyrażku Szmonecz. To by dodal 25 tysiąc euro wopleto. Tež mieszczanska bydlenia twarska tołożność muzeje w przychodzie jeżo pieniężne nie podpieruje. CETKOM nadzieja są nitko na możnego sponsora, kotryż mu muzej znuzy pomacz. On chce zrycz miesaca do Wojerec przyjeć, a z miestom a założbu muzeja wo możnej podpiery jednać. Za serbskie proznińskie dzieci są jeszcze niekotre poskytki, kiedyś nie są ukniowane. Bettina Wenderotowa informuje.
3: We Wojerecach na dziczacy a młodzieńskiej farmie mają 4. a 5. proznińskim tydzieniu jeszcze niekotre swobodne miestna. Kajż reknu zamówita Elżbieta Hojerowa od chrześcijansko-socjalnego kubwanskiego skutka wierczy so 4. tydzieniu szokuło wokoło zeżywienia. Poskytki za dzieci od 9 lat. Przed poslednim tydzieniu prózdnin zmier na farmie potom znowa tydzieńsku cirkusu u dziewaničku. Szulski muzeum Stroži maja toho runia jeszcze miestna za dnione poskytki. Zamówita Malis Konjechtec od domizniskiego towarstwa Radiška z Dzili zopwaci przynożk za dzień 10 euro, a wszydnie może so maksymalnie 8 dzieci w obdzielić. Dzieci dziwają barby a papieru z przyrodnych materialiów, puczują po przyrodzie a są kreatywne.
2: Pono tomu są wszystkie poskytki z serbsko-szulskiego towarstwa, miestrum Szicze, kreatywny tydzień a sportowy kemp we Smerdzacy wukniowane. Knofel a przeczeljo wokoło Jana Szulta a Kaspara Dziswoka ryka czarosze dobeczarskie mustwo 4. stacje Zadkula Beach Volleyballowej tury. Oni przesadziechu są jasne z 2. saczbomaj przeczyło mustwu dziwe myszyńce. W koniecach rajachu za wiesnym młodzieńskim klubom. Jenyż niekotry mięczyny dobiachu tunia z dziadnaczy mustwami deszcza dla przetonycz. Przychodna stacja je potom we Wotrowie. Tam je hesło tank top po takim spódne albo sportowe koszle bez rukawu. We Wojerecach jest oczera dwuryczny prózdnicki projekt niemsko-serbskie dzieciace miasto Hojki Wojki zahaju. Kajż praje projektna nawonica kulturnie fabryki dożywia dzieci jeszcze hać do piatka, jak ludzowe mieście dziwaja a bydla. Tak wopytaja dzieci runie tak, kajż dorosczeni dżobowy sento, pytaja dziwo a zasłuża fiktywne pieniądze, kiż może potem w kinie, hostczyncu albo za lud wudać. Domowina projekt podpieruje. Tak poskyczuje Ryczne Centrum Witaj i Ryczną Uniwersytu, gdzie już nauknu dzieci nieszta serbszczyny. Rodziny Kuloczan Simon Szirak raje w nowej rajnej dobie za regionalnego koparskiego ligista prni FC Lokomotiva Lipsk. 21-letny sredzopolny raja zmienił od polskiego tradycyjskiego koparstwa Szląsk Wrocław do Lipska. Simon Szirak dostanie dwuletnie zryczenie. Wukupwane był Kuloczan pola modrobywych kulo, jednotek amins, a od U14 do U19 w dorostowej Akademii RB Lipsk. A to one bichu, nasze powieście, kiedyś namakacze na naszej internetowej stronie runy, tak jak nasze damodne app MDR Savia.
1: Wiedro.
2: Szyry mroczele, deże dżęca, rano uladamy, doszło przy 18 stopniach. Mroczele, hajte na dżęca dalej przewodza, z blakami, so raz słońca pokaza, wieczo ma potom regionalne też so podjeżdżować. A haj przewodza nas też troszkę silniejszy wiecyk przez cały dzień, a to przy maksymalnie 25 stopniach pochoni w Łużycy.
4: Też wokomiknie nam żadne wopkadne pokiewy za naszą kończynę nie przedleża. Przyjemuj do pojezdu. 4 po na po 7.
1: Serbski rozwóz.

Pedolo na autodrose, dankwatsch. To poprom kolže chauffeur wie krótki woko putsch może przy tankwaniu wylepinnes ludwatsch. Szudzie szak wulki rozdziel mes watschi z nami na tankoniach przy autodrose a zwonka tutie. Potajkim też na to myslicz. A fęki ludwatsch.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Gisvauk.
1: Dobra ranje. Komputerowe muzeje ZKOM we Wojarecach budzi od 1. septembra za wszedne publikum zaurene. To je założba muzeja czeraz dzieliła. Od septembra poskiczuła najpierw raz jenyż wodzienia za skupiny na skazanku. Pozadk są financjalne czerze muzeja. Miesto Wojarece by wopsamknęło od klitusza swoją przyrażku Szmonecz. To by dotal 25 tysiąc euro wopleto. Też mieszczanska bydlenia od maska dołożność muzeje we przychodzie iżo pieniężne nie podpieruje. ZKOM nadzieja są nietko na możnego sponsora, kotryż mu muzeje znuzy pomacz. On chce sreć miesaca do Wojarec przyjeć, a z miestom a założbu muzeja w możnej podpiery jednacz. Za serbske prozninske dzieci są jeszcze niekotre poskytki, kiż nie są wukniowane. Bettina Wenderotowa informuje.
2: We Wojarecach na dzieciacy a młodzinskiej farmie mają 4. a 5. prozninskim tydzieniu jeszcze niekotre swobodne miestna. Kajż reknu zamówita Elżbieta Hojerowa od chrześcijansko-socjalnego kubwanskiego skutka wiatrzy so 4. tydzieniu szokuło wokół zeżywienia. Poskytki za dzieci od 9 lat. Przed poslednim tydzieniu prózdnin zmija na farmie potom znowa tydzieńsku cirkusovú dziewaničku. Šulski muzeum Stróži maja toho runia ešte miestna za dňovne poskytky. Zamovita Malis Konechtec od domizniského tovarstva Radiška z Žili zopváči přinožk za džin 10 euro a všedne môže sa maximálne 8 dzieci vobdžilič. Dzieci dziewają barby a papieru z przyrodnych materiałów, puczują po przyrodzie a są kreatywne.
1: Pono tomu są wszystkie poskytki serbskiego szulskiego towarstwa. Miestu im szicze, kreatywny tydzień a sportowy kemp we smierdzacej wukniumane. Knofy a przeczeljo wokół Jana Szota a Kaspera Dziswoka ryka czarosze dobyczarskie mustwo sztwotej stacje zadkula bić woli bólowej tury. Oni przesadzić usa jasnie z dwymaj saczpomaj przeczyło dziwej miesięce. W koniecach rajchu za wiesnym młodzieńskim klubom. Jenyż niekotry mięczine dobiachu tunia z dziadnaczy mustwami deszcza dla przetonycz. Przychana stacja je potom w Wotrowie. Tam je hesło tank top po takim spodne albo sportowy koszle bez rukawu. W Wojarecach jest oczera dwuryczny prozniński projekt niemsko-serbskie dzieciace miasto Hojki Wojki zahaju. Kaj szprawi projekt na nawonica kulturnej fabryki dożywia dzieci hiszczać do piatka, jak kluczowe mieście dziewaja a bydla. Tak wopytaja dzieci runie tak kajż dorosczeni, jobowy center, pytaja dziewo a zasłuża fiktywne pieniądze, kiż może potem w kinie hostczyncu albo za lud wudacz. Domowina projekt podpieruje. Tak poskyczuje Rieczne Centrum Witaj Rieczną Uniwersytę, gdzieś nauknu dzieci jeszcze serbszczyny. Rodziny Kuloczan Simon Širák raje w nowej rajnej dobie za regionalnego koparskiego ligista Prini FC Lokomotiva Lipsk. 21-letny sredzopolny rajo zmieni od polskiego tradycyjskiego koparskiego towarstwa Szląsk-Wrocław do Lipska. Simon Širák dostanie dwuletne zrzeczenie. W ukupwany był Kuloczan pola motrobiewych kulo jednoty kamens, a od usztonacze do udziejad naczewy dorostuje Akademii RB Lipsk. A to one bichu. Nasze powieszcze, kisz namakacze przez dzień dalej na naszych internetowych stronach, a w naszej damotnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: W Budyśinie pokaza żywe slebro aktualne 20 stopniu, wula na damy dreszyry mroczle na niebiu, ale hoj, małku so słońca spyta z lemieńcza przedrecz, to z blakami tak dżęca budża, ale z gry szyry. Też wieczor to ma so minutce podyszczwacz z blakami, to szo przy jednym cunym wycyku kiszna, so dżęca cywy dżem przewodza, a żywe slebro te docpie dżęca maksymalnie 25 stopniu pohoni w Łużyce.
3: Jen weil sie störe bett, schwabkat nach Pokiwo, a sidom. Pokiwo sa mobilne Böskatsche, Polizia nedje natvariva, ale nic našim koncu. Do dere wupada sa honio vožicu, dojš přijemoj dobro jezbu. Störe po napo dževečiche.
0: Serbski rozvoz.

Jako dolno serskiego gymnazja, jo toho było, a my bużamy nowe nagrawania ze tym kurom w tym tydzieniu jeszcze graś, a bużasz rozpyszasz, co su tam szykno zaspiewali, a jak su se pilnowali. Na to drugi tema pilnowali su teke sportlarje z tydne konstytucjonia w naszych sach, to kulowate, to muszę do rożka tego wywieźć, to co żo, to żowo balokopanie, ale to nie jano moto przy WM w Ameryce. Domowinskie możliny su swojski turnier ugotowali, to ja było z tydne konstytucjonia w Żylowie, a co demia gronisz, to kulowate jo najlepiej strzelił dobrotu mnóstwo z przywuka, to jo nam się raziło możliwe Žinský koordinátor Dominik Krötel, Bosencovec Martin z Pivuka, možno byš kiaľ na sebe v ňo nevece roto z Čeliu, a to bužo ugliedaš derie v jogo štatistice, ven krajopla SV Pivuk a jove to gromad 156 krašach južo z Čeliu 140 v roto. Druge miestno jo dobo mústvo z Prilin Möst, tam stej sobogravie možinia ze Škedova a Rogenca a Češi sú ordovali Priazinske. Sede mústvo ja jo do gromady ceny po sobu, a do Bešarie urychtuju przyduce turnier z takim przyduce lito. Zmakają się domowinskie możliwe w przywuku.

0: My prosimy nint zase do Choszobuza. Ten lichy teatrowy projekt Jawiszczo Wesem, niemski Bühne 8, w Choszobuzu jo cewe tydzień zwiesił 30 let obstarza, a to so wszakimi akcjami sledny stwierdka, co ja był taki serdecki spius, samo słyszałeś przy teatrowym eksperymencie, że się szło w okumśną inteligencję, a przychod teatra Anna Zachariasholz, miejsca jo tam sobą stojowa na Jawiszczu, wena jo lajska, grajaka, a usko zwizana z troszczym teatrom. A Jusom przyszedł, jo, jakie miejsce to jo za nią, ta, to ja wiesz, co wiesz.
1: To ja wiesz, co wiesz, za mnie, jo, w jakim rednym miejscu, dlatego aż to jo jeden rum pełny możliwości.
0: Okej, a co to groni rum pełny możliwości?
1: To możesz tam przyjść, a nieco sobą gotować, gdyż jeśli tak prawie nie wiesz, co coś gotować, by tam teatrowym albo umiejskowym swyszu, ale ty możesz takie jedną ideę tam sobą przyniąć, a pędają tam jeden rum, że możesz jednorie te wiedzy gotować, na któreś masz lust, a to jo jedna wiegin redna wiedz, to nie dają tak wiegin cestor.
0: Ja to klince wiegin liche, ja wiem wiedzy nicht o sobą, ale ktoga wacy tam sobą gotują.
1: Dają tam wiele przyjaźnych, a kreatywnych ludzi, jako naprzód wiegin kulne projekty tam napierają. A ja sobie z tym to jest taka jedna wielka lepszyna, ho w Choszobuzu bydlisz, aż ty możesz tam pedlabysz, albo taka studiowasz, a pen tam pedlabysz, dlatego aż to jest naprzód studentiskie jawiszczo, nicka. Jo. A ja se wiegin przecie wiaseliom tam bysz, a kreatywne wiece gotowasz, albo wiżesz.
0: Jo, a na to na przykład ten tydzień nieżelu, joga, droga, taka daloka, jo titel luśnie komedie, wet princa, którego już nicht nie trzeba, a wet princesne, ako przecie cwiblu, jo we Choszobuzkim Kralestwie, to sledne przedstajenie, to jo we jawiszczu wesem predkeliczeskie pauze, a to bużo tu nieżelu, wiaco napo sedmich.

0: ДВД. Царский программ. Царский программ. Концерт.
1: Pamoska ten zwiskowy kraj z najwiecy rekami a wetami w Nimskej weta prekujo mog regiona a miestna a w naszom rieže k łóżyskim wetam jo moj kolega Sebastian Elikowski-Winkler Žinca, jo, teke muzykaliski duce w Choszobozu sewie teke przy najwiecej rece przysprawi.

Wedy prygują przyrodne krainy, ale takie wiele sedliścią są tworili w bliskości rejku albo jazoru, a te wedy prygują strukturu a właśnie funkcjonowania miasta a są. Na przykład z ustawaniściami albo mestami, albo jadnorie przez formu na przykład rejki. Takie gaż su jeje bryogi urównali, su se sedliścia za wietrze part przymierili przybiegoju wedy.

0: kuchajżowanie pesperojmie brioga sprywie w hesie buzu nam laszko pokazują. Drogi a drożki bierze z ryku, a architektura jo wezie przymierione. Studirowany biolog a sobudziła się Reserskiego Instytuta Gregor Wieczorek i ostawizny sprywie przestudirował.
1: Ta rzeka jo musała już we wielkim starym czasu być znata, a tylko to mnie, tylko to jo jadna wesebność, aż zaprzałem nie jo serskiego rodu, tylko nic słojańskiego rodu. To mnie jo iści z tego prytk słojańskiego casa. A to jo typiskie za te wielkie rzeki, jako Wisła, Odra, jo Łobio, a tak dalej, te rzeki nie dają się we słojańskiej rzece niekak wedwiaść. Właśnie te szykne małkie rzeki, jako Małksa, te szykne groble, czugi, błotach, te mają kradu słojańskie imienia, ale to mnie sprywa, jak jo opoznanione już w Titmarowej kronice ze zjasy tego 100 leta, tamte minio witniki gronie, to nie jo słojańskie mnie. A na tom se już widzi, aż ta rzeka jo była już we starodawnych czasach, już nieżli te prydne prydoniki Serbów są przyszli, jo ta rzeka miała już swoje mnie, a niekak była znata w tych stronach.
0: Sprywia susza kwietrzym ryka niemskieje. Wene jest 400 km długa. Z tego 1 km bierze na czechojskim terytorium. Żoryjdła laże na spadach Gery Kotmar. W gerach Gernej Łużyce bierze jako mała riecka. Sprywa jota niewietrza ryka niemskieje. Czesiego ryda to groni wene bierze do ryki drugiego ryda, a to jo Havel Hafel. A dalej przez Łobio Elbe bierze do Meria. Te większe geograficzne zwiski laszko pezabedniomy, każ gledamy na sprywiu jano z perspektywy miasta. Ca se zabednio se samo jeje mie.
1: Ta druga wysybność, jo, aż to serskie my tej rzeki sprywa nasze ludzie, ako przy tej rzece bydlie, więcej nie znają. Weni używają jano we niemskiej rzece to mie szpry, a wacy groni weni jano rzeka. Te drugie rzeki, Nysa, Małksa, te są znate pod tymi imieniami, ale nasze ludzie gronie tej rzece jano rzeka dają tylko prawozu tylko jedno wesebne mie za to rzeku Kasna, to jest tylko wygniżywne mie, a tylko to jest interesantne, aż to stare serskie mie we serskiej rzece we Dolnej Łużycy jo zaprzałem zajszło, ale aż to mie jo tylko we serskiej rzece niega tylko se używało, a dało to se widzi tylko

Det är Reiki, men brukar jag tycka att de är spriva. Och där är de mest tycka snatta. De ljuder på en vizie, att de spriva är bäst. Na tom jag tycka beznać aż nyskeri i to vänigajsnych casach było jo taguna reka, taguna spriva, dlatego aż to mnie jo niekak wystało. Zinsa jo to małka grobla, a to iści na kortach jo vizieć, a tycka te stare ljuder to tycka iści znają. Te vizieć jo jo spriva. Vacej, tam już ta rieka o Pladebska, Dyszna, żeż dają jano janu rieku, tamte ludzie to mnie spriewa, więcej nie używają, ale gronie jano rieka, my bydlimy przy riece, a mamy łuki przy riece, tylko to jest nieco interesantnego.

0: Jakegaż z miesto zdarece przymierzyłaś, nie smiejamy przewidzieć masywne zaprzymienia do geografii a ekologii. Za ludzia je uchajżowanie na obtwarzonych brzegach spedobne. Ale z kurzym zazglowaniem zezgubują se gednotne przyrodne płoniny.
1: Rieka w mieście, ta ekologiczna gedność, jo tak jako przy szyknych riekach, jedna wysybna, k prednemu jo to jeden zielony koridor, jako bieży sreś przez to miasto, tam megu szykne organizmy, jako ľabujú väže, tyke migrirovaš, to je inak taká žila, a tyke na ľivom a napšavom boce tej rieky, vacej v mieste gadajo šuží, široké drogy a šoseje, a to za také organizmy, ako ja neviem, žaby, abo amfibie, abo jo, tyke małkie zvierieta, insekty, ako niamgu lietaš. Jo, to všetce jadna bariera. Bez tych mestov, mežo ta natura, šikne stverinka, ako uáze, abo ganiajú pezimi, tyke vilgin ľaško, přijíš na drugi bok, takie šoseje, abo autobony. Dľatok rieky sú vilgin vážne koridory, žož megu zvierieta migrirovať. Szuzi około miasta mamy szerokie auto, drogi, płoty, a tak dalej. To za tu naturu nieorednie, ale przy tej riece meżo ta natura tak jako w niegaśnych czasach migrirować. Nocy tam tyk małko ludzi, a dlatego takie rzadkie zwierzęta jako bobery, te secują tylko w mieście dość dery. Tylko weni mogą migrirować przez ten chociebus nocy, dlatego aż ta rieka tylko bierze przez to miasto.

0: Jo laško rozmieš, aż zadory zawady w bieżecej wieży naperają za obydlario problemy.
1: Jo, a to złe na tom, jo, aż ta rieka jo ordowała już w niegajsznych czasu zagasiona przez te puściadła a puścialnice, a to jo wiadło k tomu, aż te ryby nie są mogli migrirować, a zinsa po wiele, wiele hundert letach nasz amt za obswiet bramborski a tylko ta cała Europejska Unia wilgin za to żyła, aby te skończone, cywilizowane rieki, jak są tysiąc raz zagasione, że te ryby nie mogą migrować, wynik się ukbać, aby te zadory ordowali niekak wetperane. A to se tyke u Hosiebuzu, nie to z mecu getujo. I szuzi, że są takie wielkie puścialnice, że ta weda nie może tak bieżać, jak jo we starodawnych czasach bieżała. Tam są wyni naperali takie kumsztne, jo, rybiece trepy. Thank you.

0: Jedna wielka taka trepa, a każdy może widzieć, to ja równo przy tej wielkiej puszczalnicy, tam na żandojskich gruntach. Jo, a przez to mego ryby te zadory niekak obejść, albo se ich obinuć, to funkcjonuje już o wielkim derie. Z wadu dają iści pla te małe puszczalnice z rejś miasta, to jest blisko planetariuma, a te kajakowe wiaże. Tam dają już od dawno plany, tylko taką trepu tworzyć, ale ja sam lazował, lawice runczał, aż temu miasto już się ten koncept niekak nie spodoba, a dla to do tych miast, jo to ta jedna puszczalnica w mieście, że już te ryby nie mogą ją przewinąć jeszcze. No, to groni tam dają jeszcze żyło.
1: Kaž povedáme ve sprievi, musíme sa uviedobniť, až tá rieka nie je jadna sama čuga, sama zase. Geramšica prieguje ako kumšne zapoložená příbocná rieka sprievie napríklad Picaňskú katolskú krajinu.
0: Ja ben dajo tu čišiu drogu ako ty, klieb dajo znata. To je ta prior groblja, pla medveje. Ta se želi v treki, ta je orlovala tike kumšnje naperana k tomu pelašiju tih knoravskih uko. Tam su južo v njegajšnih casah te ljudje kšeli seno živaš, a važno je bilo, abo v suhem casu megli tam puštiš tu vedu z reki na te knoravske uki, a su naperali taku groblju. Tej se na serske groni medvej jano groblja, na nímske prior grám, a to mi je prior abo prier, to psižo ved toho serského minia pšeru abo pšeru, a s tým sú minione také malky groblicky ako na tých knoravských úkach ordovali naperané, aby tu vedu z tej groble, aby ta veda mogla sa tak riedne rozdeliť po tých celých úkach.
1: Z toho casa sa krajina zmenila dramaticky. V Knoravie napríklad sú nastali v blízkosti prior groble žiadne nové bydlenské sedlišťa.
0: A tá grobľa bieže tam mias jo, miesta a Knoravy a pen pľa Strobic mimo. Tam na pšałem a lewym boce sú tylko małkie dwery, pľa Gołkojc. Tam dajo tylko niegajšne młyny. Jo, a pen ta grobľa bieže dali, jo, pľa Pedgole mimo, pen do tych glincańskich gatów, ta grobla psinia sotike tu wedu, za te znate glincańskie gaty, a pen jo, pla Kesobuza, a Gorneje, tam wena akle psizio do tej znatej groble Krzyszowka, Greifenhainer Flies, a pen pe tej Krzyszowce psizio pen tike do błotu.

Jo, a niżej tych glińcańskich gatów ma ta prior grobla tylko w serskiej rzece Tomie rzeka. Tam w tych sach, jako ляże blisko tej groble, a na tom se widzi, aż rzeka jo zapszała mnie za taką przyroźbną rzeku, nic stwerioną albo urytą groblią, to groni tam jo już w niegaśnych czasach naprzodu ta weda sama bieżała tam pla petgolie, pla gołkojc dajo taki mokrzy łuk, a z tego ługa jo ta weda już o niega musała namykać sobie drogu do błotu, to groni ta grobla je orlowała uryta janohu plamedłeje, żeż ta weda z rzeki tam nuć psizio, ale w tym dołojcnym zielu jo to naprzaudu jadna przyroźbna rzeka, a to se tylko widzi, gaż tam z kajakom jeziosz, tam już ogroni rzeka nie jo taka narówna, ako pla groblią to cesto jo, ale tam se wena naprzaudu wio. Jo, tak jak natura jo to księła.

tematykę, ta prior grobia ma wielką ważność za tu naturu, dlatego aż tam przy tych gatach, na tych knorałskich łukach, to są takie zielone oazy około miasta z wielkim bogatym naturą, amfibie, ptaszki, a tylko tam mogą oni przy tej grobli migrować.

Do wednej krainy miasta suszatek amtski gat. Jos założył około 16 stół we włożnej niżynie młyńskiej kupy, ako prydne zakubłanie karpu. W 1805 a 1900 i około gata nastał prydny hasibuski mieścianski park Zinca Ziel Goethe Parka. Petlita 1914 su zachopili utwariać tonitu płoninu. Gat jograł rolu przy zastaraniu z energią, wesebnie we zwisku z bliskim dieselkraftwerk. Sreś 20. stolecia su briogi nowo ugetowali, ale zinca jo amtski gat podobnie ugetowany, ako około 1900.

0: S Chešibuskim pecačnym jazorom nastawaju rovno gigantiske nowe wedy, ketareš přihože bytostnie zmieniu vednu krajinu miesta. Přitom nedejało se pak zabiš ustatkovanie na okolinu, rozkladujo Gregor Wieczorek.
1: Mieście ten problem nie daje tak wielkim, dlatego że my mamy jedną rzekę, ale ta mała liczba wody orduje potrzeba na zaprzałem błotach. No? A dlatego to, co się w mieście stanie, jest ważne tylko za błota. Z miastem ma to tylko jeśli cynić, a sztuchylu jeśli również te uglowe jamy w tej Chošebuskiej jamie jo nastało nie to wielkie jazoro, a wynotykę potrzeba swoją wedu, a będzie to we przychodzie wielkie przeszanie, więc może po tej riece przyjść dość wedy nuć, no? Więc budu musać doch, snaść z drugiej znysę, jeśli wedu przypiąpać, no, szykne mają nadzieję, aż we zimskim czasu będzie tej wedy riece tak wiele, aż będzie mieć tylko to jazoro, miś, ta weda, dej tam będzie mieć tak wysoko stojać, jak to trzeba, ale za moim zdaniem wieste to nie jest. No? Aż przyjdą zase takie suche lata, pen może się opokazać, aż jo, mamy cumałko wody, aby szykno to, co się mamy na tych jazorach, a czugach, a grobliach, aby tam szuzi woda była. A to może tylko ekologiczny problem ordować we przychodzie. Ta natura nie może się mieć jano za tym, co te ludzie potrzebają. Te ludzie muszą tylko ľabować z tym, aż mogi raz jo tam cu wiele wedy, albo cu małko wedy, a nic tak szykno ksieś regulirować. To jo tylko stałna dyskusja. A to równo przy tej riece, jo, to jo ta nowa tendencja, albo polityka, niekak pomóc tej riece, aby wena mogła się zase ustroić.

0: Łužice.
1: Wenjo jadna domowina w Dolnej Łużice, a šude znate w naszych sach Markus Koincar z Hrosze Buza Mażinspostak nenta jo živieša čižas šalit mode. Lube Markus wet župnego obšetsedarstva a wet domowinske kubki mistše pšidužinca Lube Žicenia za strovost a aby mi obšetse mitsa ilan za to serdeske statko vaš pšitom nic pševele stresa a tak wiele wiasela ako mežno to Žice domowinske bratia Soči, riedne svježen džinca.

Ja, kordolno saskiego gymnazja, ja to było, a my burzamy nowe nagrawania ze tym kurom, w tym tydzieniu jeszcze graś, a burzasz, a spieszasz, co su tam szykno zaspiewali, a jak su se pilnowali. Nen to drugi tema, pilnowali su teke sportlarje z tydzień konstytucjonia w naszych sach, to kulowate, to muszę do rożka tego, wy wieś, to wo co żo, to żo wo balokopania, ale to nie jano moto przy WM w Ameryce. Domowinske możliny są swojski turnier ugotowali, to ja było z lednym końcem służenia w Żylowie, a co demia gronić, to kulowate jo najlepiej strzelił dobrotu mnóstwo z przyłuka, to jo nam się raził możliński koordynator Dominik Krötel, Bosencolc Martin z przyłuka, może byś gierdę na siebie, w nią najwięcej rotu strzelił, a to bużo uglidać derje w jego statystice, w grają pla SV przyłuk, a jo w to gromad 156 grasza już ostrzelił 140 w rotu. Drugie miejsce ja dobył mnóstwo z Prywiny Myst. Tam z tej sobograwej możynie ze Szkodowa a Rogieńca, a Czesie są odwali Brzezińskie. Sedem mnóstwo ja do gromady ceniło sobą, a doby szary urychtują przyrócy turnier z takim przyrócy lito. Zmakają się domowińskie możynie w przyłuku.

0: my pożymynent za si do Choszobuza, ten liche teatrowe projekt Jawiszczo Wesem, niemski Bühne 8, we Choszobuzu jo cewe tyżyn zwiesio 30 let obstarza, a to so szakimi akcjami sledne stwierdka, co ja było takie serdecki spił, samo słyszałeś przy teatrowym eksperymencie, że się szło w okumśną inteligencję, a przycho teatra, a na Zacharias holz, miejsca jo tam sobą stojowa na Jawiszczu, wena jo lajska, grajaka, a usko zwizana z tożtym teatrom. A Jusom Pšašo, jo, kakie miestno to jo za nią, ta, to ja wiesz, co wesem?
1: To ja wiesz, co wesem, za mnie jo wiegin riedne miestno, dlatego aż to jo jeden rum pełny możnością.
0: Okej, okay, a co to groni rum pełny możnością?
1: To możesz tam przyjść, a nieco sobą gotować, gdyż jeśli tak przawie nie wiesz, co coś gotować, by tam teatrowym albo umiejskowym zwyszu, ale ty możesz takie jedną ideę tam sobą przyniąć, a pędają tam jeden rum, że możesz jedno te wiedzy gotować, na które masz lust, a to jo jedna wiegin rytna wiedz, to nie dają tak wiegin cestor.
0: Ja, to klince wiegin liche, ja wiem, wiedzą nicht sobą, ale kto ga wadzi tam sobą gotują.
1: Dają tam wiele przyjaźnych, a kreatywnych ludzi, jako na przykład wiegin kulne projekty tam napierają. A ja sobie z tym to ja takie jedna wielka lepszyna, ho, w Choszobuzu bydlisz, aż ty możesz tam pedlabyś, albo takie studiować, a pen tam pedlabyś, dlatego aż to ja na przykład studentiskie jawiszczo, nicka. Jo. A ja se wiegin przecie wiaseliom tam byś, a kreatywne wiece gotowaś, albo bierzesz.
0: Jo, a na to na przykład ten tydzień nieżelu, jo ga droga taka daloka jo titel luśnie komedie, wet princa, którego już nicht nie trzeba, a wet princesne, ako przecie cwiblu jo we Choszobuskim Kralestwie, to sledne przedstajenie to jo we jawiszczu wesem predkeliszewskie pauze, a to bużo tu nieżelu, wiaco na po sedmich.

0: ДВД. Сарски програм. Сарски програм. Концерт.
1: Pamoskaj o ten zwiskowy kraj z najwiecej rekami a wetami w Nimskej weta prekujo mogę regiona a miestna, a w naszym rieżę k wóżyskim wetam ja mój kolega Sebastian Elikowski-Winkla Żinca, jo, teke muzykaliski duce w Choszobozu sobie teke przy najwiecej rece przysprawi.

Vedi preguju przyrodne krainy, ale takie wiele sedliścią sutwarili w bliskości ryku albo jazoru, a te wedy preguju strukturu a właśnie funkcjonirowania miasto a są. Na przykład z ustawanościami albo mestami, albo jadnorie przez formu na przykład ryki. Takie gaszcu jeje bryogi urównali, suse sedliścia za wietrzy part przymierili przybygoju wedy.

0: uchajżowanie pesperomie brioga sprywie w hesie buzu nam laszko pokazują. Drogi a drożki bierze z ryku, a architektura jo wezie przymieriona. Studirowany biolog, a sobudziła się Serskiego Instytutu Gregor Wieczorek i ostawizny sprywie przestudirował.
1: Ta rieka jo musała już we wielkim starym czasu być znata, a tylko to mnie, tylko to jo jadna wesebność, aż zaprzałem nie jo serskiego rodu, tylko nic słojańskiego rodu. To mnie jo iści z tego predk słojańskiego casa. A to jo typiskie za te wielkie rieki, jako Wisła, Odra, jo, Łobio, a tak dalej, te rieki nie dają się we słojańskiej riece niekak wedwiaść. Właśnie to szykne małkie rieki, jako Małksa, te szykne groble, czugi, błotach, te mają kradu słojańskie imienia, ale to mnie sprywa, jak jo opoznanione już w Titmarowej kronice ze zjasy tego 100 leta, tamte miniowitniki gronie, to nie jo słojańskie mnie. A na tom se już widzi, aż ta rieka jo była już w starodawnych czasach, już nieżlic te predne predowniki Serbów są przyszli, jo ta rieka miała już swoje mnie, a niekak była znata w tych stronach.
0: Sprywia susza kwietrzym rzekam niemskiej. Wene jest 400 km długa. Z tego 1 km bierze na czechojskim terytorium. Żeredła laże na spadach Gery Kotmar. W gerach Gernej Łużyce bierze jako mała riecka. Sprywa jota niewietrza rzeka niemskiej. Czesiego rzeda to groni wene bierze do rzeki drugiego rzeda, a to jo Habola Hafy. A dalej przez Łobio Elbe bierze do Meria. Te większe geograficzne zwiski laszko pezabedniomy, każ gledamy na sprywiu jano z perspektywy miasta. Ca se zabednio se samo jeje mie.
1: Ta druga wysybność, jo, aż to serskie my tej rieki sprywa nasze ludzie, ako przy tej rece bydlie, więcej nie znają. Weni używają jano we niemskie rece to mie szpry, a wacy groni weni jano rieka. Te drugie rieki, Nysa, Małksa, te są znate pod tymi imieniami, ale nasze ludzie gronie tej rece jano rieka dają tylko prawozu tylko jedno wesebne mie za to rieku kasna, to jest tylko wygniziwne mie, a tylko to jest interesantne, aż to stare serskie mie we serskiej rece we dolnej Łużycy jo zaprzałem zajszło, ale aż to mie jo tylko we serskiej rece niego tylko se używało, a dało to se widzi tylko na tych miniach tych są, jako Szprywic, Sprejce, a tak dalej, a że szuzi dają bezpromie rieki s, a których szmie jo wet te sprywie niekak wet wiezione, a to se używa tylko weserskiej riecy, no sprejc.

0: Tegaż z miesto zdarece przymierjałaś, nie smiejamy przewidzieć masywne zaprzymienia do geografii a ekologii. Za ludzia je uchajżowanie na obtwardzionych brzegach spedobne. Ale z kurzym zazglowaniem zezgubują se gednotne przyrodne płoniny.
1: Rieka w mieście, ta ekologiczna gedność, jo tak jako przy szyknych riekach, jedna wysybna, k prydnemu jo to jeden zeleny koridor, jako bieży sreś przez to miasto, tam megu szykne organizmy, jako ľabujú veže, tyke migrirovaš, to je inak taká žila, a tyke na ľivom a napšavom boce tej rieky, vacej v mieste gadajú šuží, široké drogy a šoseje, a to za také organizmy, ako ja neviem, žaby, abo amfibie, abo jo, tyke małkie zvierieta, insekty, ako niamgu lietaš. Jo, to všetce jadna bariera. Bez tých mestov, mežo ta natura, šikne stverinka, ako uáze, abo ganiajú pezimi, tyke vilgin ľaško, přijíš na drugi bok, také šoseje, abo autobony. Dľatok rieky sú vilgin vážne koridory, žož megu zvierieta migrirovať. Šuži okolo miesta máme širokie autové drogy, płot a tak dalej, to za tu naturu nieredne, ale przy tej riece mežo ta natura tak ako w niegajśnych czasach migrirować. Nocy tam tyk małko ludzi, jo, a dlatego takie riedkie zwierzęta jako bobery, te secują tylko w mieście dość dery. Tylko weni mogą migrirować przez ten chociebus nocy, dlatego aż ta rieka tylko bierze przez to miasto.

praktykę to i obecność szyknych wielkich rieków w Zwiedźnej Europie, aż te są orduali już o niegaśnych czasach, często zagasione, obzacnione z damami, a te prydne maszyny, ako w Europie ludzie su sobie sami umyslili, to są te młyny. Młyny to jest ta prydna możność tu mieć tej natury, zaprzęgnąć do dzieła, a młyny egzystują w Europie już o wiele, wiele hundert lat, a tylko przy riece, równo w mieście, dają wielkim wiele młynów, a szuzi dają młyny, gdzie te młyniki regulirować tu wedu. Jo, gażio małko wedy, ten młyn nie może zjełać, gażio cu wiele wedy, pen muszę wynić z tymi puściadłami tu według piczku regulirować, a dla to dają szuzi przy rece, że już dają młyny, albo jo, nie gadało młyny, tylko jadną młyńską groblią. A szuzi tam, że już tam

0: jedna wielka taka trepa, a każdy może widzieć, to ja równo przy tej wielkiej puszczalnicy, tam na żandojskich gruntach. Jo, a przez to megu ryby te zadory niekak obejść, albo se ich obinuć, to funkcjonuje już o wielkim derie. Z wadu dają ujści dla tej małej puszczalnicy z rejś miasta, to jest blisko planetariuma, a tej kajakowej wiarze. Tam dają już od dawno plany, tylko taką trepu tworzyć, ale ja sam lazował, lawice runczał, aż temu miasto już się ten koncept niekak nie spodoba, a dla to do tych miast, jo to ta jedna puszczalnica w mieście, że już te ryby nie mogą ją przewinąć jeśli. No, to groni tam dają jeśli dzieło.
1: Až povedáme ve sprievi, musíme sa uviedobniť, až tá rieka nie je jedna sama čuga, sama zase. Geramšica pregujo ako kumšne zapoložená pšibocná rieka sprievie napríklad Picaňskú gatojskú krajinu.
0: Ja ben dajo tú čišiu drogu ako ty, klieb dajo znata. To je ta prior grobla, pla medveje. Ta se žili v treki, ta je ordovala tyke kumšne naperana k tomu pelašiju tých knoravských uko. Tam sú južo v negajšných casách te ľudia kšili seno živaš a važné jo bylo, aby v suchém casu megli tam puštiť tú vedu z reky na te knoravské uky a sú naperali takú grobľu. Tej se na serske groni medvej jano grobla na nímske prior grám a to je prior alebo prier, to psižo ved toho serského minia pšeru alebo pšeruły a s tým sú minione také malky groblicky ako na tých knoravských úkach ordovali naperané, aby tu vedu z tej groble, aby ta veda mogla sa tak riedne rozdeliť po tých celých úkach.
1: Z toho casa jose krajina zmienila dramaticky. V Knoravie napríklad sú nastali v blízkosti prior groble žiadne nové bydlenské sedlišťa.
0: A ta grobľa bieže tam miesta a Knoravy a pen pľa Strobic mimo. Tam na pšałem a ľivém boce sú tyke malké dvery pľa Goukojc. Tam dajú tyke negajšné mlyny. Jo, a pen ta grobľa bieže dali, jo, pľa Pedgole mimo, pen do tych glincańskich gatów, ta grobla przyniosła tylko tu wedu za te znate glincańskie gaty, a pen jo, pla Kesobuza, a Gorneje, tam wena akle przyjo do tej znatej groble Krzyszowka, Greifenhainer Fließ, a pen pe tej Krzyszowce przyjo pen tylko do błotu.

Jo, a niżej tych glińcańskich gato ma ta prior grobla tylko w serskiej rzece, to mnie rzeka, tam w tych sach, jako ľaže blisko tej groble, a na tom se widzi, aż rzeka jo zapszałem mnie za taką przyroźbną rzeku, nic stwerioną albo urytą groblu, to groni tam jo już w niegaśnych

tylko ta prior grobia ma wielką ważność za tą naturę, dlatego aż tam przy tych gatach, na tych knorałskich łukach, to są takie zielone oazy około miasta z wielkim bogatym naturą, amfibie, ptaszki, a tylko tam mogą oni przy tej grobli migrować.

0: за ту натуру, весебни за амфибије, ма кужда веда, шо јадно, кака, јадну вилку важност, тен проблем јо, аш там нјенто ве тих сухих летах, јо бенје мауко веде, там јо тике веле царобових субстанцу нучи, а пшесто лешу квиту тамте алги. А ја сам нисам таки вилки фен тих јазорко, јо гаже веген шопо, пен мегу ја тике до такие алгоатеје веде залешт, але Wiele redniejsza weda, a lepsza jo w tej rece. Pla Depska, pla tego depsiańskiego mesta, dajo taki flack, że już możemy se kupać z wielkim cystejo wedu. To jo inak niżi, jo, we żywizni tak tam ugleda.
1: Gledajucy na pestupujucu zmienu klimy, su kupańskie jazory weto użytne za mieszczański klima.
0: Przez to aż ten klima budzio nieto suszy, rowno w tym leziejskim czasu, pen każda taka weda, szo jadno lec jazorko, ale wesebnie ta rieka ma za tu naturu, a tylko za ludzi wielki użytk. No, te ludzie bieru z rieki tylko wedu za swoje gumna, obliwanie ju, a gaż ten klima budzio suszy, a za tym ga ugleda, pen jo, wysebnie dla to, gdyjmy tu wedu niekak sobie ceścić, a tylko żarżać więcej, no. Ten ekologiczny problem, jo, gaż mamy czumałko wedy w lesiu, pen ta weda tylko nie bierze, ta psi samym stoi, a to ga błotach jo już dawno, jeden wielki ekologiczny problem, aż tych grobliów a rieką dają tam zapszałem cu wiele, a cu małko wedy, ta weda tam stoi, tam se wycajzują para przez to, w niegaśnych czasach jo dało psiecy taką usoku wedu, to groni szuzi, już jo se para nagromadziła, pe takiej usokiej wezie jo to ordowało szykno, sobu ternione w tej wedy, a te ludzie nisu musali tak wilgin se bejać, aż te groble orduju paruate, a pen zarostu, ale nie to, aż ta weda całe tydzienie stoi tam, pen jo tam tak wiele pary, cu małko wedy, pen chapiaju te groble zarostołaś, a tam ga se już nie to groni, aż wiele tych grobliów budzio musaś ordołaś wystajonych, a pen weni zarostu. Ja to każ tylko wedy nie dają, aby szuzi mygła weda bierzaś.

Do wednej krainy miasta susza tylko amtski gad. Jos założył około 16 stołu we włożnej niżynie młyńskiej kupy, ako prydne zakubłanie karpu. W 1805 a 1900 i około gata nastał prydny hesibuski mieścianski park Zinca Ziel Goethe Parka. Petli ta 1914 su zachopili utwariaś tonitu płoninu. Gat jo grał rolu przy zastaraniu z energiju, wesebnie we zwisku z bliskim dieselkraftwerk. Sreś 20. stolecia su briogi nowo ugetowali, ale zinca jo amtski gat podobnie ugetowany, ako około 1900.

0: S Chešibuskim pecačnym jazorom nastawaju rovno gigantiske nowe wedy, ketareš w přichoře bytostnie zmieniu wednu krajinu miesta. Přitom nedejało se pak zabiš ustatkowanie na okolinu, rozkładujo Gregor Wieczorek.
1: W mieście ten problem nie daje tak wielkim, dlatego że my mamy jedną rzekę, ale ta mała liczba wody orduje potrzebna za przełem błotach. No? A dlatego to, co się w mieście stanie, jest ważne tylko za błota. Z miastem ma to tylko jeśli cynić, a sztuchylu jeśli również te uglowe jamy, w tej Chošebuskiej jamie jo nastało nie to wielkie jazoro, a wynotykę potrzeba swoją wedu, a będzie to we przychodzie wielkie przaszanie, więc może po tej riece przyjść dość wedy nuć, no? Więc budu musać doch, snaść z drugiej znysę, jeśli wedu przypiąpać, no, szykne mają nadzieję, aż we zimskim czasu budzio tej wody rzece tak wiele, aż buzio mec tylko to jazoro, miś, ta woda dej tam buzio mec tak usoko stojaś, jak jo to trzeba, ale za moim zdaniem wieste to nie jo. No? Aż przyjdu zase takie suche lieta, pen może se opokazać, aż jo, mamy cumałko wody, aby szykno to, co się mamy na tych jazorach, a czugach, a grobliach, aby tam szuzi woda była, a to to może tylko ekologiczny problem ordować we przychodzie. Ta natura nie może się mieć jano za tym, co te ludzie potrzebają. Te ludzie muszą tylko ľabować z tym, aż mogi raz jo tam cu wiele wedy, albo cu małko wedy, a nic tak szykno ksieś regulirować. To jest tylko stałna dyskusja. A to równo przy tej riece, jo, to jest ta nowa tendencja, bo polityka niekak pomóc tej riece, aby wena mogła się zase ustroić.

Wužicy. Wenn ja jadna domowina w Dolnej Wužicy, a šude znate w naszych sach Markus Koincar, z chrosze buza ma żyn spostak nenta jo żywieś a ciżas szalit mode, lube Markus wet župnego obszedzedarstwa a wet domowinske kupki mistrze przydłużynca lube życenia za strowość, a aby miał obszedzej mytca i lan za to serdeske statko waż przytom nic przewiele stresa a tak wiele wiasela ako meżno to życe domowinske braci a soci, jedne z więzień dzieńca.

Ja, skoro we prosinach, žinsas me byli we rajo wede, wice we rajo bajko, wed słowenskiego festiwala bajko we deśnie przyniosame wice przynosk, przeszamy za planami we feriach, a wice joga teke zletny szulski żyn. A gledamy na przykład na aktualną kokotową sezonu, a pan stojho Anja Kochec-Schwarzowa zase w studiu, wasza moderatorka. Ja som Gregor Klim, ja życzę wam jeszcze jedno zbyt nowa autorów.